Kasia Nosowska w Radio Mix w nowym utworze 9 na 10, który zapowiada jej nową płytę, która już niebawem ujrzy światło dzienne. A właśnie w tej chwili, kiedy Kasia Nosowska kończyła śpiewać, Legia Warszawa zdobyła już drugiego gola. 19 minuta i Legia Warszawa prowadzi z Jagiellonią Białystok w meczu w Białymstoku zresztą 2-0. No zaraz zobaczymy tutaj na powtórce, bo nie miałem okazji, bo musiałem tutaj pilnować moich suwaków. No pięknie, gol. 2-0, przypominam, 2-0. Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa 0-2 w 20 minucie tegoż spotkania. Tak jak mówiłem, pozostałe wyniki za paręnaście, może kilka, może minut. Co dzisiaj w ostatnią niedzielę lata? No nic takiego specjalnego. Sporo nowości. Pan Dyzio, który jest odpowiedzialny za oprawę muzyczną naszych audycji, tutaj zawsze daje mi moją listę w różnych kolorach. Czerwony kolor świadczy o nowych utworach. No i wszystko na czerwono. Oprócz dwóch utworów zespołu Perfect i zespołu, który będzie kończył naszą dzisiejszą audycję, wszystko na czerwono, a więc same nowości. Te nowości będą różne, na przykład jedna nowość jest z marca, ponieważ właśnie w marcu ukazała się debiutancka płyta tejże wykonawczyni, ale jakby na to nie patrzeć, nie dość, że pierwsza płyta, to nawet jak jeszcze ostatnia, pierwsza i ostatnia. Mam nadzieję, że na taka już nie ostatnia, tylko taka ostatnia do tej pory ostatnia. W związku z tym, jakby na to nie patrzeć, jest to jakaś nowa, mimo że wydana została w marcu. Reszta sprzed kilku dni lub tygodni bardzo cierpliwie czekało na swoją pozycję tutaj w kolejce. No tych nowości trochę teraz się będzie pokazywało, więc na tyle, ile to możliwe, to oczywiście będę Wam je przedstawiał, nie zapominając o korzeniach polskiego rocka i nie tylko zresztą. No ale nowości też są ważne, jest ich tak dużo, że naprawdę bardzo ciężko ich wszystkie zmieścić, ale postaramy się tutaj z panem Dyziem jak najlepiej to wszystko poskładać. No i tak poza tym, mówię, drobnym walczykiem do godziny 10 spędzimy ten niedzielny poranek razem. Dzisiejszy dzień zapowiada się być może nie aż bardzo spektakularnie, ale bardzo ładnie. Będzie ciepło, temperatura oficjalna taka do 19 stopni powyżej zera, ale oczywiście w zależności od tego, gdzie mieszkacie, ta temperatura może być większa lub mniejsza, ale ogólnie rzecz biorąc, temperatura pozwala na to jeszcze, żeby chodzić w krótkich spodenkach i w krótkich rękawkach od koszulki. Jeszcze bardzo ważna rzecz, dzisiaj ogólnokanadyjski... imieniem Terego Fox

z nowotworami. Mhm, tak, Terry Fox bieg dzisiaj 20 września w różnych miejscach. Na terenie Metro Vancouver na pewno na internecie znajdziecie, jeśli jesteście zainteresowani. No i to tyle na razie. Na stadionie w Białymstoku również bez zmian. 24 minuta 2-0 dla Legii. A na naszym zegarze za 4,20 sekund godzina 9 w niedzielę, 20 września 2026 roku. Ostatnia niedziela lata i z nowej płyty Wojtek Mozolewski w utworze Ostatnie takie lato.